0: Etnen doi eng perietap kolenjin.
1: MOFM kigeny kiamut kila kigorun agotun koin MOFM.